strachy, si za niej lekko byś. Jo, karton na burek, a taki porcelan. Sobota ryba, cybulka ma, tapety parmezan. Piętkowe raku, lemon juicy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to niż się